Znam je boss i plans, bo naule. Kje gor na mączu future, ma. Ty mi di sa umo fokaule. Ek djen, hami duj atma. Hem lo sa, to no sot dino. Tim lo hat, to no sot dino. Znam je boss na mączu sot i bori.